0: Veronika Kalinuszczyna, Sapskim Rozbosu, Stwortgrano, Becz, Hodzin, Żywiatnacze. Hej, a nitko, damy się, cyle, skrótka raz lubić. Zala a Daniel, staj nitko po takim wydomie, Danieluje woki, aż to tam szitko, kto mu słysza, co chce te się stworzyć, cyle nowe doma poskać raz.
1: Co myślisz w kuchni?
2: Tu dre dobie moj kuskiace czynić. Najwiace wieco tu jeszcze z dzieciacych dniu znaju.
1: Wiesz też to? To przełostaju do spłonie ciebie. Jenoś, dokąd na usybylu, nie budu naraz wódce warić zapoczeć.
2: To jest też lepe tak.
1: Ej! Ale masz prawie. Co się za ciebie gramatika, je za mnie warienie. To dla to też ciebie przełostaju. Mi to tak jara faluje. Jak se za čas studia, za naju večo vario, a kak smo potom hač do noce bachtavoj. Z toho časa zo dživaš, ledma išče k tomu pšinžeš.
2: Ach, to draze svojske praksu lipe ne budje. Snano je na času, zo či termomix kupiu.
1: Što da to naraz dobi? Ledma zo muž dživa ma žona varič? Nic tak spieszne, moje lube.
2: Nie, boju so jenoś, co nie budzie świadce wody, gdzie na nicze prawe jest.
1: Jerenie, co so wo mnie staroszisz. Ale wodnie tak a tak nicze warić nie możu, gdyż sem na twarniszu. Zlecze pak je nicze kiosk w bliskości. Hej, ja widzu, co w oczy wercisz.
2: No runę won strowe to nie.
1: To za so spojbom nadzile wurunam.
0: A jak otry dopomnienki, burywanki, a wużadania na zalu, a Daniela netko czekaj, a to słyszyć, czy niedzielu. Netko tuto niedzielu 1. oktobra, dyżnu, słucharu Mirczyna Wenka naszym programie wusywamy. Cokunu reżiju za tuto słucharu ma Teresa Stübnerec.

Zimienczyny Donna Poszastrzycha, Hanu Dąpaladamy ze Skatko Pöpelec, raz do nadrozneje Raboki, do Radworia, Mało Holeszowa, do Kamenca, a też do Trebina.

Nowa doba featuring przez pólni serbskim rozwosu Stwort Grano Cibelgina 6. Hacz Tamagotchi albo na przykład Pokémon karty kulta generacja ma takle swoju rajku, a dżęca su to dreje skiery teke skwyszije. Dzieci su cyle cypykoci za nimi. Jedo teka trendowa rajka, za kotruż socjalnych syczach wabia, skwyszi to je husto morec kajsz teki mieszki mieszk, kisze z kumsznym żelejom pełnyny, a tutun może sztukać, a fałdwać, dodłość, a doszirokość czać. Miestem w najwyższych formach a wariantach eksistuje a dawaja niemale we wszystkich kupnicach. Produkty przyjdu ze Chiny, to lakiczbu, nic kuźdy z kwyszy dodzierci też europejskie kwalitatywne standardy. Kupcy mieli tu już z najmniejsza na CE znaczku dziwacz, która zarucza europejskie wystotne a kwalitatywne standardy. Zdziela pak nie maja tu nie imitaty tutych z kwyszy już cywa lejby, smerdża samo za chemiju albo za benzinom. Stiftung Warentest warnuje przed takimi produktami, kotryż może jara straszne za dzieci być, a kotryż maczyzny za może raka zawinować po takim kiedźbu rucy precz. Nadrobność czy tomu namakać w naszej app MDR Serbia, tam sme vám tiež zastajili pokiu, kak môžete si taký skvyši pomeni jednore sami napaslič.

Lena Hauptmann, neuz do bieše. A pola dame hiže raz krutko do přichodnej hodiny na kurs. Mieme su to miestrujem takhle, hučme veselí.

0: Přelauskim arealu wula dame po takim tukwilu. No hej, ja by rekwa wulku dżeru, kotryž pytaja archeologojo za pokwadami, za nikajkimi wosebitostkami, wezimi. Na samstnym miestnie by czera suwa ludzi we woblikach popuczu, tam mia chumenujce pryni symboliski zary za serbski forum wiede. Kiś ma tam hać do lieta dwajte sa cicci nastać. A ma te dżiswałk, tu nie si to raz bliže wobladał, tu nbyt tam podla.
1: Dobra nalada, słoneczne wiedro a niezwłoczony obraz, tylko kożanych a wyrażenych trio na twarniszczu w piesku, liczba polityckiej prominencji dabie wulka, a założba za serbski lud miesze doromady dżesać w opaczu wudzielicz za reane foto wosrycz twarniszcza. Nawodnica Serbska muzea Kristina Bogušova je symboliski zaro przed przytomnymi jako wjezdnu hodzinu Serbsko muzejownictwa opisała.
2: Gdyż ja rocza myślę, gdy jest to takie nieco stało, poprawom we stałiznach Serbstwa, co jest to eksplicitny jeden dom, jenoś sa muzei tvario. To hać o tal niebie. My wiemy, w starym serbskim domu, jo 1904 posvědčene, bieše muzei w jednej etaži ze snekotrymi stwami. Haj, to by znoj wulki postup, ale to, što iš my, netko jačac, no 125 let poži, šo názonima, vidžima, to je vizina cele druja dimenzija. A to je, ja to vospetuje na vizna hodina serbsko muzeonistva.
1: Tež doktor Zuzana Hozina od Serbske instituta mieše cele čas so smerce mezvočo. Na miestne sa vy prichádza všetky dživa a dokumentácie Serbského instituta, Serbské centrálne biblioteky, Serbského kultúrna archíva a Serbského muzea, co svojich hodnotu koncentruje.
3: Vy sa chceme s tým tiež pokázať, čo sme hromadže ve mestče za našu región tuto serbské herbstvo nic jenom dokumentujeme, ale tiež pokazujeme a tiež ručo dáme v tom zmysle, že my tuto vidu, kulturno-historické a tak dále, tým ľuďom, kýž sa zajmujú, zase dáme.
1: Viace kroče Čakovu praju je sa tiež Janej Budary, direktori založby za serbský ľud, ktorož kvalachu v zajšvých letách za vopstajné a konstruktívne dživo, zobe so projekt naposled krádiu.
4: Na koncu jedry to jenoš jen symbolický krok, ale na koncu jeden symbol tak vulký, zo je nitko pitne v obchodže vele to plánovanska dživa je za nami a nitko so realizácia započne a potom so jenom ústo samom v tom procesu aktivuji domy, zo jen tyko dživa ižo zdokonjav a zo nitko bude ošo deredže a to v obchodže nastane ten forum.
1: Ladajo na tvarske košte je direktor Jan Budo toho runia dobrý na lade.
4: Zasadne tak so zaužba ničo nepšipvači, mo domo se s tými 50 miliónami vujnč a mamo tam šeleke opcie nutska, jeli so kušte zvyša, so mo tete zvuzbytkujemo.
1: A kajž praj ministerský prezident Sakskeje Michael Krečmar ve svojej nareči na trošku ironiske vašne, nešto tvarič je tu kvilu jeden z najväčších dodomdejov našeho časa.
0: Včerajším symbolickým zároveň za Serbský fórum viede pri Lauskym areálu je Matej Gisvok rozpravial. Aha.

0: Srpski rozvoz. Pojeste. Studio Katka Pöpelec.
1: Dobranje. V budušenje bi čera na lauskim arealu symboliski zaru za Srpski forum vede. Gespreiministerski prezident Sakskije Michael Kretschmer maja Serbia s tvarskim projektom v strukturni zmenje objekt, kiž zmeje ze svoji architekturu a funkciju bytostnu rolu za serbstvo a cokonitež za strukturnu zmenu. Na čerovšim zarovie by to runia štátna ministerka Barbara Klepšova, kiž je sa zajšvih letach zromadne s Kretschmerom prucuava za so projekt zvopravdži. Nowy kompleks je najwiedzi twarski projekt założby za serbski lud a płaci 500 milionów euro. Zawod TDDK nad Rozni Rabuce był czera z mytom kultura prewencje w uznamieniu. Tutaj przepada połanskie drustwo za drewo a metal. Jemu przysłysza 220 000 zawodu. Jeničce dwie firmy w opli to mytuje. Czera, bo my to sobudziwa czerem w nadrozni rabuce przepadate, kiż so iżo lita długo w zawodzie za wiestotu a strotu zasadzuje. TDDK je jeden z najwiedzich dziwodawari o regionie, a twari dziele za automobilową industrię, w osobie klimowe kompresory. Niemal 40% domiacnosti radworskej gminy tepi jeszcze z volium, 12% pak z biomasu. To zoni czera tamniša gminska rada, jako so ze svojim planom čopfote zabierasze. W nim je toho runia zapisane, zo je 60% všech tepeniu gminie starších hač 20 let. Dale predstaji navoda tvarského dvora, Enriku Witt, stau dviju dubovijo aliju. Tak sú štomy k Lutopčanskému parke kore a svabe, so dobia sa podrizač. Pono tomu sú znamenča ižo 100 let snare štomy na Radvorskej alii pod dubami, hišče pomene stroje a moli tam hišče vele liče sadku stač. Miłoczanski krzeszczansko-socjalny kubanski skutk buczera po podniu małym Holeszowie na regionalnej konferencji Hornio Wóżiske Hole a Hat w uznamieniu. Za projekt Woda w klosztorskim kraju, żywienie, rumy za człowieka a przyrodu dostachu 5 000 euro. Drugie miestno wudoby się towarstwo, kotryż Sornik i Wukowa, a trzecie miestno dworniszczo inkluzji w Radworju za inkluzivnu remesnisku zarodu. Nimo mytowania doby czerju zabierachu so posta w obczelenich ze szkitom przyrody a w obswita, kaj sztyż z czyhi klimowie zmieny za Hornio Wóżicu. Mieszczanske zarednictwo Kamiencu so za to zasadzuje serbsku rič z javnym rumnie widzom niż uszczynić. Hižo mnohe z javne tvarenia a informacijske tafle je zariad ze serbskimi pomienowaniami w udosponiu. Dalsze sleduje, kaž na przykład Lessingowe muzeje po jeho zanierowaniu. To zdzieli zarednictwo na napraszowanie. Od 2027 cydža nimo toho nadrożne tafle mieszcze krok po kroku na niemsko-serbske popisanie przestajč. Planowane je to najprede za wone drohy a namiesta, kaž za doroščo, budesku drohu abo postovu drohu. Vačič cedža předovzače dále s pomocou komunálneho programa Svobodného stata Sakskije, kotro štukvilu letnje 4 500 euro spichovanský sredku pšovostaja. To bych ju povestče, kotrož namakače tež na našej internetovej stronie a na app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Čenca vostanje menjate, skier silne pomročeno, v biehu popudnja pričanu k nam tež švijele, živesle prostupa na 19 do 23 stopňu. Juce zmieme najprede nešto svunca, potom pak biehu dňa zaso doše mročele a popudnju znova švijele. Temperatura spadnie, a to na 12 do 15 stopňu.
2: Tež štukvilu 4 po naposledných nám žane vopkádne pokyvy za naši končinu nepředleža tož přejmoj dále dobrú jezbu do dženznejšho štvrtka.
0: Serbský rozvoz.
3: Što da ti chceš? Što da ti chceš?

Jensa, jetzt will ich bitte Konzert, und da w Niemsko-Serbskim Ludowym Dziwadle, tam zahodzi Karolina Eikec na swoim terminie, a romadze do ze Serbskiej Komuny Filharmonii. Tutun wuradne koncertne wieczo, zapocznie so wieczo na półosmich, na wunym jewiszczu Dziwadwa. Jensa, wieczo siedmich, przedstaj Benno Wauda swoją nus, knihu, stawizne a stawizniczki niedosze korunie w Oklecach, czytanie je we ambulantnej lardani pola Schneidritz w Oklecach, a tam możecie si knihu też nudom namiestnie kupić. Jensa, na wieczo siednacza hodzinach, wotyri so wustajnca we serbskej kulturnej informacji tu we budyszynie, a womiocy kocy so tam wustaje, abo ich turbe, to są Maria Schoczyckoniec, Norbert Völkel ze Schunua a Felicia Tuwe-Nuetz. Imo toho zaspiewaja przez spólni Jensa od Sydnacze Hodzin w serbskiej kulturnej informacji tu w Budyszynie. Jutze je piatk, a to jeszcze przeproszeni na wulku żurlu Dziwadwa Narodze, tam však vústupia zaso Floppy Dolls. Po takým júce piatk dopona džesačiš na vulky žurli Dziwadwa Narodze. A vúľadko vúsva sobotu zaso z útšenem času při podňu 12 v MDA televízii. Džesač do sedmiše.

Mirchen wetzlich, so dem Hodgin, schistat watzi. Hat Tamagotchi, abo Pokémon Karte, cool, da generat haben wir da kles wojo reiko. Jens has huto tak menuanis quischie. Jitschi so zille zippelkeutsche sanimi. Jeder deka trento a reika, so gottrusch we sozial noch sitschach wabia. Squishy, doje husto dost schmoritz deki mechki mischk. Gisch hier ses kumpschnem Gelee und Bellnene, a tutun moje stokatsch, as faudwatsch, a dodo jeschtsche, a doschirokostsche, tschahatsch, meestem su deike wäuschich vormach a variantach napsche dein. Niemale wäuschit gisch gubnitzach. Produkte pschindu? Ses chine, dollar gechbo, nits guisdes, quischi, dodgergitech, europske, qualitativne Standorte. Kupze mili duisch, znai mensch an natute CE. Znamieszko, na tutu znaczku, dziwacz. Zdziela pak nima ja tunie imitaty tych skwyszyjów zcywa też docywa żan lebe, smerdza samo za chemiju albo samo za benzyną. Stiftung Warntest warnuje przed takimi produktami, kotryż może kietro straszne za dzieci być, a kotryż maczizny za może samo raka zawinuacz. Nadrobnostcze, k tomu namakacze w naszej app MDR Serbia, tam sme wam też zestajili pokiu, kak możecie si tajki skwyszy pomierne jednore sami napaslicz.

Zyskną jak je. Często na wieczór pieczyć, czy przeproszeni na wotoryny w ustańce serbskiej kulturnej informacji tu we myszcze. Przedstaja so tworby Marie Šulčić koniec, Norbota Völkela ze Šunua a Felicie Tove Nuec, a przez Bólni tam budu namiestnie od 17 hodzin po takim. 19 hodzinach przedstaje Benu Wouda swoją nową knihu Stawizna a Stawizniczki niedyszje Korunie w Oklicach, Pola Schneidritz, a tam możecie si knihu potom też kupić. Cele osobite koncert możecie dożywić dżensa w Niemsko-Serbskim Ludowym Dziwadle ze steremynistką Karolinu Ajkec a Serbskiej Komornej Filharmonii w uriadny koncertny wieczor to załyszczy budże a ten tutun zapocznie so wieczor na pół osmyś. Budyśnie, dziwadle, na wolnym jewiszczu możecie dożywko dożywić. Radworska szula dr Marek Rulmusec woswieczy jutze piatk swoje stoletne wobstacze z wulkim pisanym programom a swiedzeniom. A jeden z wierszku budzi załyszczy też wustup byłszo szulsko kura pod nawodom Bogne Korynkowie. Ona szak je też niedosza szulaka Radworskie je szule. A potom przyzamknie sobie za pisany program dworu swiedzień w ustajęca szuli, swiedzieński akt przed wolnym zakładom, a potom program we Slawii, pod na wieczora 17 hodzinach. A cele na końcu zakończy się so Cławiecka z Riemi a kapału Kontakt.

0: nábožné slovo.
1: Słyszycie netko krótko do dżewecich jeszcze raz od Hanki Żurowej z Radworia.
2: Sym z Bożą na Zoniba. Pobych we Staruni, chcech tam starszą żonę wopytać. Nie bych z tym liczyła, że będzie to za mnie tak wozbożace. Biesadowach mój doło, a czas co minę. Żona mi praje, żeby to czas, gdy się jej czekanie wzał. To bych z Bożą na. Nie trzeba wiele wielkich gestów a przedłużaczów, z którymi możesz drugą zwieselić. Trudy może to być dawno planowany telefonat, gdy zda się kaj śluby wopyt. Abo koło jest z autom po serbskich wioskach, może w starszym człowieku zbudzić wiele dopomnienków. Znano czeka nichtu na to, co się z autom kiemszy dowiezy. Nie zwiery się pak o to prosić. Co, coś drugiemu dobre czynił, tyś mnie was, Boże. Boże, daj mi dopoznacie a otworzenu wutrobu za małe skutki lubości.
1: Tole praj Hanka Żurowa z Radworia, w nadoku tamniejszeje w osady.

0: Prednu spadu zemje, su cora urevali ve budišenje. Nowe Serski Forum wiede, při lauskem arealu tam nastanjo, a po dwójkem planowaniu bliži se ninto konkretna twarska faza. Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer jo togodla cora počmanu ważnost tego objekta Niciano za Serbo.
1: Das Wissensforum hier in Bautzen sorgt ja dafür, dass nochmal mehr Strahlkraft zur sorbischen Kultur, zur Sprache, zu unserer Volksgruppe der Sorben in Deutschland entsteht. Und deswegen ist das eine tolle Geschichte. Moderne Architektur, faszinierende Ausstellungstechnik. Und das Ganze ist entstanden, weil die Menschen es in der Region wollten und weil sie darum gekämpft haben und weil sie andere dafür begeistert haben im Bund, Land. Das fand ich ganz toll, dass sowas gelingt.
0: Budyszynski Serski Muzej a Serski Instytut ze swoim kulturnym archiwom a biblioteku namakają w tym obiekcie nowu domuniu. Taki projekt trzeba swój czas weprzygotuju. Groni Kretschmer.
1: Der Strukturwandel hat seine Geschichte ab 2018. Und jetzt muss man sagen, es ging ja gerade darum, neue, noch nicht in Planung befindliche Projekte zu realisieren. Und deswegen dauert es am Ende ein bisschen.
0: Dr. Susanna Hosena wird Serskiego Instituta jo intensivnie zapsignjona do planowania nowego doma. Użytk nowego foruma wiede jo zanju jasne.
2: Wieso chcemy zestymtlić pokazać, co my romadze we mistrze za naszą region tutte serbske herbstwo nic jenoś dokumentujemy, ale też pokazamy, a też rutscher damy w tym zmysle, co my tutu widu kulturno-historyczne a tak dalej, tym ludziom, którzy się zajmują, zasadami.
0: Taki forum w Gornej Wóżyce ma praktykę za dolnych Serbów użytk. Bo tego jo przeznaniony Jan Buda, dyrektor założby za serski lud. Założba jo twarski nosa obiekta.
3: Zasadne będzie to tu największy serbski muzej, kiedyś wiedzą całą Wóżycu tematyce w objedna, a też na końcu coś w instytucie je, w archiwach, co się tam usledzi, je za obie rzeczy, to reka na końcu to nie jest jednoż na Hornu Wóżycu, a na Budyszyn w usmierene, a na całą Wóżycu.
0: K nadokam dyrektora słusza teke twarskie kosty na wodzu mamiesz. Styri a stożastja milionu su raz planowane byli, ninto de pla 500 milionu euro wstaż groni buda.
3: Zasadnie tak, co założba niczo nie przypłaci, mo domo ze z tymi 50 milionami wójnić, a mamo tam szeleke opcje nucka i listo kuszczy zwyższa, co mu tety zuzbytkujemy. Liczymy z tym, co będzie tu na koniec leta 2020 gotowe, tak co możemy po 20 cici w oprodę zacząć, a tu banczyk przedsjać.
0: Wetwojenie wylejsze 2030. To groni, aż jorono wiele żyła w Serskim Muzeum w Budyszynie. Szak mają całą nową stałną ustajęcą tam koncipirować. Ulicu jo Kristina Boguszowa, wiednica Serskiego Muzea.
4: My jesteśmy jeszcze w koncepcjonalnej fazie, a wojujemy w oprodzie kujże dzień w to, żebyśmy jenu jara nadczasną, a jenu jara nową, a też moderną prezentację nadziewali. Ważne jest to, że jesteśmy spytali, a też to zwyraznić, co my zajszłość wiedzą pokazamy, ale też na tuczasność, a przychod pokazamy, że zjazamy tutaj dzielę ze sobą, że to już dotal tak nie wie. Also tutaj jednoż retrospektywna warianta to dre nie budzie.
0: Groni Kristina Boguszowa w Serskiego Muzea w Budyszynie. Nowa stałna ustajenca w Serbach w Budyszynie, lepszy przystup k serskiemu kulturnemu archiwoju a k serskiej bibliotece za używaju, dają potakiem wiele, na coż możemy se jako serska zjawność wjaselić, każ pużo lauski areal ten nowy serski forum wiede w Budyszynie dotwajone. Coraz su tam twarniszczu, na twarniszczu urywali prytnu szpodu zemje.

0: Kaki stau maju cepta je žinca v našom tuaristvje. Z tiju temu, co mi se zabiraš, neželu v saskem programje, pönežele joga bo mijaze narodne žin cepta jo. Nepewe pak, co mi žinca gledaš do historie jadnogo vsebnego cepta ja. Se wie, bisch cepta jo v zachadnych letstotkach gronil hüštinico kradu drugego ako žinca. Kito Dabo, na nimski Christian Dabo, jo był dwójko cepta w Zasbach pla Hożebusa. Żinca, prietk 170 lat, jo wönce narożił, a Gregor Klim na niego wspomina.
1: Byś krajny ceptari, to nie o tego prietku 100 lat było laszko. We przyrównaniu z gimnazjalnym stałom są mieli ceptarie we wejsańskich szulach cesto mini resursów, mini przypyznasza, a mini myta. Równocześnie są byli kradu wedwizny wed cerkwi nieje a krajne jeużności. Cesto są byli przystajone, aby dyscyplinirowali ugników we zmysle pszuskiego stata. Runoca z niejo mego ucapnik pyszweto humanistyski, dobry a mudry przykład za przyrócu generacju. To je było w 19. stoliszu, a wetom casuje ostatkował teke Kito Dabo, uszej 30 letje ucył w Zasbach placha szebuza. Kaki ucapnik jo Dabojcki to był swoim zisiam, to nie jo znate. Wiemy, aż je był syn kosaca, z takim nie jo sam wiele derbnu. Jo był już o prytkę zaspół pomocny ucapnik we Kopańcu a Rubinie. Jo był wielkien aktywny cwąg maszicy serskiej, a przytom se pilnował, aż serska literatura przyjrzał do luda. Cesto jo połucał ze swoimi tekstami ludność serskiej pratii a brambolskim casniku. Uchowana jo jogo basen po płachte, wene ulicy jo wet peżytności a surowości, a jeju se liedą za groznego luża samego. Żince demy krytyski widzisz, aż ustupuje żeńska w tom tekście kradu pejoratywnie, ale cytasz basen aż ku końcu ju to se upwasio. We pszuskek kraja radnej sy, ta kronika to ulicy, coż ja wam nie to pisaszcu, to markuszo, że z pilnościu. Bór bogaty tam bydlaszo, kęć dobytku dosć mijaszo, ty szykny jowen synoj dał, a nie jo sam nic obchował. Przed ty od lejce katowaś, cas niemier je oskręcowaś, mej syn mnie z ruko zlubił jo, aż rad mnie zażarbowaś co. Jok syn ze młodu żonu seb, ta bieżo niedobra, kaś heb. Ta gramo wasza starkemu, a żaszo tomu synoju, seruce starkem cieskotej, kaś życu zejś klieniasotej. Jok zec jo szyken żadławe, dokulaś kaśli chachlece. Tok ja se żadasz przece mam, kaś przyjdzie niechten cuzek nam, co starsze przy nas weźpie co, taś komora jok bydwojo. A syn jej wolu cyniaszo, do komory jok speraszo, ben lażasz tyjaszo, ak pias, naprzas tej słomie, dlejsze cas. Pen zyma starke knużaszo, nicht nie zgryje jomu łożyszczo, to warno waszo, wiele liet, jom bieszo westudny ten swiet. A prydny gelc ich rozcieszo, ten nana groznosć, uznaszo, gazisio do komery tam, żeś starki biesio bezko sam. Nasz starki sytok jaseli aż galack, jogo nie zaśpi. Nie, jemu spiżo nosaszo, a raz jog weto przosaszo, aż jadu płachtu wałmiecu, tych koniu ksieł miesz psi krzyszu, ab nie trybał wezy mnie drżasz, ab mega nieco szoplej spasz. Ten gelc net grozi chwatašo, šo škrenio płachta lažašo, tu veze ven a rozryju, a zešo jadnu povojcu. Jok nan dogroži žešo žem, ven vobaš to kelca sem, jok grnivje tak pšašašo, co god la płachtu rozrujo. Staremu nanoj zimajo, ten gelc jo malce gronjašo, jom płachte po ja pšinjasu, to jomu dosť jok ugryšu. to zbytno drogu povajcu, ja pšauje, viesče skovašcu. Za vás, až vám, jo megu daš, kaž komorje, tež, bžašo spaš. S tým biešo gnuta učoba to gnána, vence úzhroma, a starkek náspietk dojšpize, až miešo zas terjese.

0: Na to spiewanie gaby skoro zabyła. Nikotary popojcarje su cwonki kösobuskiego kura. Przy wysebnych gożbach pak tyki raz jadna serbska sztucka zaznijo. Kaka to jo, nisu mi mogli gronić, ale stare serbske sztucki na te se hyszczy dopomniju.
1: Ja som su spiewali, jo zamujca smysz i smy, ale net, jo tyk zajszło, już po let.
2: Serbski, co teke spiewali?
1: No serbskie, to te starsze, nasze starejsze ja? Już. Te są, ale nic, my po nich nie jesteśmy wiec.
2: Aha.
1: Ja.
2: A pentek nie jeszcze wyuknuli serbskie śpiewy?
1: Jo, ale ganz małko.
2: Ja. A co to ja, co wyznajesz?
1: Tutna letna świetna roża.
0: Do mikrofona nie umieściła ta zarycyc Marta tu sztucku spiewasz, ale som ju namykała w naszom archiwie. Spiewanu od popojskich prodrustwunicu, przednika grzase szlietami, a tyke nasze znate spiewaju sobą.

Tak jo ugledało przed šižasša letami v Popojcach, tak so serbovki tencas ulicovali, žincas vie ugleda hynac v Popojcach. Te starše serskorecne božkovice nisu, ale jogateke pozitivne se stało. Kokota dauno zase svieše a žuča nose tam teke zase svoje za Popojce typiske velike lape. Kusk z našego archiva, čo slyšali, Martina Golašojc jo tencas rozpšavila.

0: Wužycenia.
1: A te žinsajšne gratulácie dú do Gornieje Wužice. Juri Wuschański, rožone v Nebelčicach, joninto 5 a 70 let stare. Dvojkolietne mašica, nosa myta Čišinského a myta domovine, se až do žinsajšnego pracujo vo mjaze Słowiańske dorozmieše a spichovanie serskije vedomnosti a umiostva. A dla jego statkowania za dolnowóżyskie umiejstwo dostanio żyńca wielki żyk z Chorzebuskiego Serskiego Muzea. Kuratorka Krystyna Klimowa gratulujo.
2: Juri Wuschański jo jen dobry przyjaciel dolnych Serbów. Ja znajom jego przez wiele lat. Przez to tylko znajom jego wielki angażement za serskie umiejstwo, a w sobie uchwalim a tak wielki respekt za jego wielkie żywo przy sleżeniu za serskim umiejstwem we słowiańskim ukraju. Dokolaż wen jo do historii gledał, a jo wiedział, że a kak su byli zwiski miaze umiejocami, ako Ludwig Kuba, ako Ante Tirstniak, abo teke Alina Čermáková, do Wužice, a ho konkretnie teke do Dolnej Wužice. Serski muzej jo przez jego angażement miał wielki dobytk, dokulaż sme mogali umiejstwo ze pomocą Závožby za serski lud a také přes muzeu peneze se mogali kupiš za náš muzej. Ako prijedne jo ta družka od Ludwiga Kuby, kotorež jo nento jeden z nejvážnejších objektov našeje zbirky, ale také ten cyklus od Aleny Čermákové, od umiejocovky z Pragi, kotoraža ve 60-tych letach ve Borkovach, Duceboa, ale také ve Gornej Wužice a ve Srežnej Wužice. Jo, ja rada sledk gledam na ten cas, žaž sme mej napšikvat do Pragi se dojevej, te Alena Čermákové, ona jo tam ve vysokom starstve živa boa při dobrom strovotnom stavu a ona jo se veľkým, veľkým vjaseliva, až Wužica, až Serbe majú zájm za ten kapitel jej umiejstva, žaž ona jo boa ve Wužice. To se jomu žikujem.
1: Gronni Kristina Klimowa k žincajšnemu 5 a 70-temu burstaku Jurija Wuschańskiego z Nebelčic. Učobne postrowe teke vod celeje našeje serskeje redakcije se vie.

0: u domunju. Taki projekt treba svoj cas webšigatuju. Gronni Kretschma.
1: Der Strukturwandel hat seine Geschichte ab 2018. Und jetzt muss man sagen, es ging ja gerade darum, neue, noch nicht in Planung befindliche Projekte zu realisieren. Und deswegen dauert es am Ende ein bisschen.
0: Dr. Susanna Hosena wird z Herskiego Instituta jo intensivnie zapšegnjona do planowania nowego doma. Užitk nowego foruma wiede jo zanju jasne.
2: Wieso chcemy ze stymtisch pokazać, co my romadze, we mistrze za naszą region tutte serbske herbstwo nic je neus dokumentujemy, ale tisch pokazamy, a tisch rutscher damy w tym zmysle, co my tutu widu kulturno-historiska a tak dale, tym ludziom, kisch so zajmuja, zaso dama.
0: Taki forum w Gornjej Łužicy ma pak teke za dolnych Serbów užitk. Wo togo jo przeznanjony Jan Buda, direktor założby za serbski lud. Założba jo twarski nosa objekta.
3: Zasadne budzie to tu najwyższy serbski muzej, kiś wieso co Łužicu tematyczce w objedna, a też na końcu już coś w instytucie je, w archiwach, że się tam usledzi, je za w obie ryczy, to ryka na końcu to nie je jenoś na Hornu Łužicu, a na Budyścin w usmierene, a na co Łužicu.
0: K nadokam direktora słucha teke twarskie kosty na wodzu mamiesz. Styri a stożasca milionu su raz planowane byli, ninto de pla 500 milionu euro wstaż Gronni Buda.
3: Zasadnie tak, so założba niczo nie przypłaci, mo domo ze z tymi 50 milionami wujnć, a mamo tam szelek opcje nucka i listo koszty zwyższa, zomo tety z uzbytkujemo. Liczymy z tym, że będzie tu na koniec leta 2020 gotowe, tak so możemy po 20 cici w oprodę zacząć, a tu banczik przedsjać.
0: Wetwojenie wylejsze 2030. To Gronni aż Jorono wiele żyła w Serskim Muzeum w Budyścinie. Szak mają cało nową stałną ustajęcą tam koncipirować. Ulicu jo Kristina Bogusowa, wiednica Serskiego Muzea.
4: My jsme ještě ve koncepcionální fáze a vojujeme opravdu kůže džin o to, že bychme jenu jara nadčasnou a jenu jara novou a tež modernou prezentaciu nadživali. Vážné je to, že jsme já zpětla tež to zvůraznit, co mu zajišlošť věza pokazáme, ale tež na tučasnošť a příchod pokazáme, co zjázáme tuté džile ze sobou, štož dotaj tak nebě. Also tuta jenož retrospektivná varianta to dre nebude.
0: Gronni Kristina Bogusowa w Serskiego Muzea w Budyścinie. Nowa stałna ustajenca w Serbach w Budyścinie, lepszy przystup k serbskiemu kulturnemu archiwoju a k serbskiej bibliotece za używaju, dają potakiem wiele, na coż możemy się jako serbska zjawność wjaselić, każ pużo lauski areal ten nowy serbski forum wiede w Budyścinie dotwajone. Coraz su tam twarniszczu na twarniszczu urywali prytnu szpodu ziemię.

To już inca premiera. Wezwem komoroje. Na tamnym kampusu Bramborskiej Technickiej Uniwersity powita już inca swoje nowe studirujuce ceptarstwa. Miaze nimi sejże pen teke prietne studirujuce nowego serskiego ceptarskiego studiuma. 12 mis noja uniwersita k dispozicji stajiła, a kak wiele tych studentów na końcu jo, to hyści nie wiemy, żeńca bużo to pak jasne. Wani budu studirować serbszczynu za zakładną szulu w kombinacji z nimszczynu albo matematiku. Ta nażeja jo wielika, wani deje, gaż supen do studirowali serbszczynu w szulach regiona mocować. Wiedzik tomu słyszysz o pen wicze w naszym programie, pen bużomy w rozkronie z docentku, to jo Julia Bieringowa.

0: Kaki stau maju cepta je žinca v našom tuaristvje. Z tiju temu, co mi se zabiraš, neželu v saskem programje, pönežele joga bo mijaze narodne žin cepta jo. Neperve pak, co mi žinca gledaš do historije jadnogo vsebnego cepta ja. Se wie, bisch cepta jo v zachadnych lec dotkach gronil hüštinico kradu drugego ako žinca. Kito Dabo, na nimski Christian Dabo, jo był dwójko cepta w Zasbach plachoże busa. Żynca, prietk 107 let, jo wönce narożił, a Gregor Klim na niego wspomina.
1: Byś krajny ceptari, to nie o tego prietku się 100 let było laszko. We przyrównaniu z gimnazjalnym stałom są mieli ceptarie we wejsańskich szulach cesto mini resursu, mini przypeznasza, a mini myta. Równocześnie są byli kradu wedwisne wed cerkwi nieje a krajne jeużności. Cesto są byli przystajone, aby dyscyplinirowali ugników we zmysle pszuskiego stata. Runoca z niejo mego ucapnik byś weto humanistyski, dobry a mudry przykład za przyrócu generacju. To je było we 19. stoliszu, a wetom casu jo statkował teke Kito Dabo, uszej 30 letje ucał we Zasbach plachasze busa. Kaki ucapnik jo dabojcki to był swoim zisiam, to nie jo znate. Wiemy, aż je był syn kosaca, z takim nie jo sam wiele dertnu. Jo był już o prytkę zaspół pomocny ucapnik w Kopańcu a Rubinie. Jo był wielkin aktywny cwąg masicy serskiej, a przytom se pilnował, aż serska literatura przyjał do luda. Cesto jo połucał ze swoimi tekstami ludność serskiej prati a bramboskim casniku. Uchowana jo jogo basen po płachte, wene ulicy jo wet peżytności a surowości, a jeju se liedą za groznego luża samego. Żynca demy krytyski wiżeś, aż ustupujo żeńska w tom tekście kradu pejoratywnie, ale je cytaś basen aż ku końcu ju to se upwasio. We pszuskek kraja radnej sy, ta kronika to ulicy, coś ja wam nie to pisać cu, to Markusio, że z pilnościu. Bór bogaty tam bydlaszo, kęć dobytku dość miejaszo, ty szykny jowen synoj dał, a nie o sam nic obchował. Przed styja odlej se katowaś, cas niemier je oskręcowaś, mej syn mnie z ruku zlubił jo, aż rad mnie zażarbowaś co. Jok syn ze młodu żonu seb, ta bieżo niedobra, każ heb, ta gramowaś o starkemu, a żaż o tomu synoju, se ruce starkem cieskotej, każ życu zejś kleniasotej, jok zec jo szyken żadławe, dokulaż kaszli chachliece. Tok ja se żadasz przece mam, każ przyjdzie niechten cuzek nam, co starsze przy nas weźpie, co taż komora jok bydwojo. A syn jej wolu cyniaszo, to komory jok speraszo, ben lażasz tyjaszo, ak pias, naprzas tej słomie, dlejsze cas. Pen zima starke knużaszo, nicht nie zgryje jomu łożeszczo, to warno waszo wiele liet, jom bieszo westudny ten świat. A prydny gelc ich rozcieszo, ten nana groznosć uznaszo, gazieszo do komery tam, żeż starki bieszo beszko sam. Naś starki sytok jaseli aż galack, jogo nie zaśpi, nie, jemu spiżo nosaszo, a raz jok weto przosaszo, aż jadu płachtu wałmiecu, tych koniu ksieł miesz psi krzyszu, ab nie trybał wezy mnie drżasz, ab mego nieco szoplej spasz. Ten gelc net grozi chwataszo, żeż koniu płachta lażaszo, tu wezy wen a rozryju, a zeszo jadnu połajcu. Jok nan dogrozi ziesio ziem, wen łobaś to kelca sem, jok gorniwie tak psiaszaszo, co go dla płachtu rozrujo. Staremu nanoj zymajo, ten gelcio malce groniaszo, wiam płachtę po ja psiniasu, to jomu dość jok ugryszu. To zbytno drogu povajcu, ja pšauje, vies českovašcu. Za vas, až vam, jo megu daš, kaž komorje, tež, bžašo spaš. S tym biešo gnuta učoba tok nana, ven se usroma, a starkek nás pietk dojšpidze, až miešo zas teriese.

0: Na to spiewanie gaby skoro zabyła. Nikotare popojcarje su cwonki kösobuskiego kura. Przy wysebnych gożbach pak tyki raz jadna serbska sztucka zaznijo. Kaka to jo, nisu mi mogli gronić, ale stare serbske sztucki na te se hyszczy dopomnił.
1: Ja som su spiewali o zamujca smysz i smy, ale net. Ja tyk zajszło, już po let.
2: Serbski, co teke spiewali?
1: No serbski, to te starsze, nasze starsze już. Te są, ale nic, my po nich nie jesteśmy wiec.
2: Jo. A pan takie jeszcze wyuknuli serbskie śpiewy?
1: Jo, ale ganz małko.
2: A co to ja, co wyznajesz?
1: Tutna letna świetna roża.
0: Do mikrofona nie umieściła ta zarycyc Marta tu sztucku śpiewasz, ale som ją namykała w naszym archiwie. Śpiewanu od popojskich prodrostwunicu, przednika grzasę szlietami, a tylko nasze znate śpiewają sobą.

Tak jo ugledało przed ciężarsza letami w Popolcach, tak so serboki tencas ulicowali, żyńcas wie ugleda hynac w Popolcach. Te starsze serskorecne bożkowice nisu, ale jogateke pozitivne se stało. Kokota dawno zase svieše a žuča nose tam teke zase svoje za Popolce typiske velike lapy. Kusk z našego archiva, čo slyšali, Martina Golašojc jo tencas rozpšaviła.

0: wužycenia.
1: A te žincajšne gratulácie dudo gornieje Wužice. Juri Wuschański, rožone v Niebelčicach, joninto 5 a 7 žaset let stare. Dvojkolietne mašica, nosa myta Čišinskego a myta domovine, se až do žincajšnego pracujo vo mjaze Słowjańske dorozmieše a spichovanie serskije vedomnosti a umjostva. A dla jego statkowania za dolnowóżyskie umiejstwo dostanio żyńca wielki żyk z Chorzebuskiego Serskiego Muzea. Kuratorka Krystyna Klimowa gratulujo.
2: Juri Wuschański jo jen dobry przyjaciel dolnych Serbów. Ja znajom jego przez wiele lat. Przez to tylko znajom jego wielki angażement za serskie umiejstwo, a w osobie uchwalim a tak wielki respekt za jego wielki żywo przy sleżeniu za serskim umiejstwom we słowiańskim ukraju. Dokolaż wen jo do historii gledał, a jo wiedział, że a kak su byli zwiski miaze umiejocami, ako Ludwig Kuba, ako Ante Tirstniak, abo teke Alina Čermákova, do Wužice, a ho konkretnie teke do Dolnie Wužice. Serski muzej jo przez jego angażement miał wielki dobytk, dokulaż smy mogali w umiejstwo ze pomocą Założby za serski lud, a také przez muzeum Peneze se mogali kupić za nasz muzej. Ako prijedne jo ta družka od Ludwiga Kuby, kotorež jo nento jeden z najważniejszych objektów našeje zbirki, ale také ten cyklus od Aleny Čermákovi, od Wumiocoki z Pragi, kotoraža ve 60-tych letach ve Borkovach, Duceboa, ale také ve Gornej Wužice a ve Srežnej Wužice. Jo, ja rada sledk gledam na ten cas, žaž sme mei napšikvat do Pragi se dojevej te Alena Čermákovi, ona jo tam ve vysokom starstve živa boa při dobrem strovotnem stavu a ona jo se veľgen, veľgen vjaseliva, až Wužica, až Serbe majú zájm za ten kapitel jej umjostva, žaž ona jo boa ve Wužice. To se jomu žikujem.
1: Groni Kristina Klimova ke žincajšnemu 5 a 7 žasetemu burstaku Jurija Wuschańskiego z Niebelčic. Učobne postrowe teke vod celeje naše jeserskeje redakcije se vie.